0: 什么意思啊？
1: 傻子妹的意思吗？
2: Tam przyjechał mimo niektórych to nie.
0: Moi są.
1: Co my tej są?
0: Chciał się nie chodzi o is.
1: Dzieci mięte, co sadz ma?
0: 我去那边还把快枪。
1: 那你买个手机，我好找得到你噻。
0: 不得行，太危险了。